tak dum tak tak dum ke tak tak dha dha kit kit dha kit tak dum tak tak dum tak dha tak tak dum tak dha tak dha tak tak dum tak dha tak dha tak tak dum tak dha tak dum tak dhum ke tak tak dha dha kit kit dha kit tak dum tak dum tak dha tak tak dum tak dha tak dha tak tak dum tak dha tak dha tak tak dum tak dha tak dum tak dhum ke tak tak dha dha kit kit dha kit tak dum tak dum tak dha tak tak dum tak dha tak tak dum tak dha tak tak dum tak dha.